Men den påvjetkärste gentleman Mach George the Stempen Albo chce pieniędz mi zdobyć ją Lub miłosną grą Inny listy śle najszczersze Ten z rozpaczy chce się truć Tamten pisze dla niej wiersze Najgorszy system, wróć Zrób to tak Popatrz na nią mile, zrób to tak Potem znów za chwilę na ten znak Masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona szepnie nie tak Zrób to tak I nie trzeba więcej, zrób to tak Przytul najgoręcej, no i fakt Stał się już mniej więcej, mianowicie rzekowicie pieszczot brak To na pozór sprawa jest skomplikowana Prosta zaś jak stół Najważniejsze tylko to jest, proszę pana Byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł Zrób to tak Najpierw popatrz mile, potem znów Przytul ją na chwilę, no i fakt Stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak Choć u kobiet w życiu szczęście masz No i znośną twarz Nie wystarczy to na podwój dam Wiesz to dobrze sam Nic uroda nie pomoże Gdy ci sposobów brak Choćbyś bracie był jak orzeł To musisz wiedzieć jak A jak? Zrób to tak Popatrz na nią mile Zrób to tak Potem znów za chwilę na ten senat Masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona szepnie Tak, zrób to tak I nie trzeba więcej, zrób to tak

przytulnę jego ręce, no i fakt. To się już nie więcej, mianowicie, że kobiecie pieszczot brak. To na pozór sprawa niby jest bardzo skomplikowana, a właściwie prosta jak stół. Bo nic łatwiejszego, lecz najważniejsze to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł, zrób to tak. Najpierw popatrzę mile, potem znów, ach, przytul ją na chwilę, no i fakt. Stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak.

skomplikowana, krótka zaś jak tu. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł. Zrób to tak, ach, najpierw popatrz mile, potem znów. Przytul ją na chwilę, no i fakt, stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak.